0: What?
1: Hello, DJ.
0: Ondi kumwe.
1: Ngombe zeku.
0: Ni wovuzi.
1: Wewe baloto wewe zwa.
0: Kare baba.
1: Owange. Akalulu kaka kako ile kwa mlwalero. Mtaji. Bale salawo. Atomuka ile abachame. Abe chigonga. Atia tulekero mukaide waifwe. Bale bali geta muzano obukulembeze. Esebo era ndi kwaniriza abalonzi. Mutere muwone ku. Esebo.
0: Kali baba.
1: Alamanzani kuni kotira bamulamusa.
0: Kali baba.
1: Esebo.

0: fulani
1: kare
2: hey. Ni kadabada ainga no kutegeza mnanga alikuli sabusoga Royal Radio ni weekend vibe boom
1: boom
2: sports tips package eriwo ya weekend yenu ya tandi saira osobola kubanga mnange oniga star ibili mwenda msamu star zero ash boom sports tips imume na mwena benda tips debi mzano
1: yes.
2: And then uri kwendo kubanga ofuna kasente akalunje ino tipi ya ugegesa babu labi rio
1: okay.
2: Chopi kinze chikukolera esente sinza sente dobo lina dobo ina kumibide wanku mitanu
1: yes.
2: Oba mtu waloba mitu wale vili oba kakeire boom sports tips iwe kola chinu chidala niga star ibili mwenda msambu star zero ash. Bwomalo niga mbaja kuuluka lalao ulwa odds doli kwenda.
1: Okay.
2: Oli kwenda VIP.
1: Ordinary.
2: Oli kwenda ordinary.
1: Oba VVIP. We
2: selectinga mchobo oli kwenda.
1: Okay.
2: Namba jobo nigao. Then mbaja ujata mpini yo. Bwomala mbaja kuwa message.
1: Yeah.
2: Message yo mwese. Jaku idao.
1: Okay.
2: Kati message yo jigeme. Jaku N center. Weba betting. Ila unaona.
1: Okay.
2: Iwo betting chinucho. Obo nengo baka vanga tabulu njino.
1: Obe mwakasente.
2: Yeah. Nadala weekend yenu.
1: Nadala lwa lero.
2: Yeah. Package bajita ile yo ninji.
1: Okay.
2: Yes. Tipi ya kugegesa babu labili rio.
1: Kale.
2: Chansi dilichukumi kuchukumi. Yes, ebo.
1: Kale, basabu ni banyabo. Eno bajita chinana na mnana akamoda mukaga. Radio ya baba lata ise ife. Chabazinga. Nize Prince Farid ndiwa ni DJ Fanta. Program bajita weekend vibe. Kufasa wa msambu paka ikumi. Kubaisimu otukobere. Kadabada. Oba mentoni las.
2: Ani asingo tujamu
1: bato. Tujamu bato bwe bakoba ntido babatega ike bugembe stadium iwe ida kuwagirani. Kale katandike non. Oi. Hello.
3: Yes, na mentoni ni kokuwe ne every yenda.
1: Mm.
3: Mentoni las na singa.
1: Mentoni las. Kale no problem.
2: Oya ke mentoni las.
1: Akobye mentoni.
2: Hey.
1: Hello.
3: Hello.
1: Yes, sibo.
3: Naye magoko kamulibuzaya.
1: Kadabadana singa.
2: Yakwe kadabadana.
1: Akobye kadabadana. Ani yani.
2: Ani yani. Abantu wale mbato.
1: Tulikwenda baide bugembao.
2: Ani
1: asinga. Hello.
2: Ali kulein. Galifna wo wundi.
1: Na wundi
2: tuje tuvana wundi tuje maiso.
1: Ali
2: kulein.
1: Hello. Aha, oli kubusoga rayo. Kale weno kuuliza.
3: Anashana na shezi ya ukunja.
1: Mhm.
3: Ana kadabada.
1: Ani?
3: Kadabada.
1: Kadabada.
3: Kadabada singa.
1: Kadabada singa.
2: Kubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakub
3: Hewa lotu ya zaba kumi.
1: Weno kuu uliza ready yenu.
3: Anapo tachari sawa
2: vienu. Mm.
1: Kadabada kirasi hindi. Kale. Papa.
2: Hey. Oliti mochi. Wanji sebo.
3: Kadabada.
2: Mama.
3: Kale.
2: Kamuli.
1: Abantu bali kola baje.
2: Anti obuzibo anti kadabada. Anze chemkoba ile. Ntinze bombidiri bakuba.
1: Oh.
2: Mm. Gidabona bona zemba wagira bonabona ba amani
1: nze na bantu bange ile.
2: Bakuba.
1: Ai kadabada ono.
2: Bombidiri bakuba. DJ Blacka, Blacka ni.
1: Blacka ni Blacka jo.
2: Blacka jo.
1: Blacka man.
2: Blacka man. Wamwenda DJ Blacka man.
1: Kadabada.
2: Kadabada.
1: Mento nila si yali soka kula mlimosi.
2: Yo msada mlimi wabi kado.
1: Kale.
2: Kufa ila nila.
1: Hello.
3: Manji Fanta.
1: Oli timuchi.
3: Eo. Zendu timu hafane kadabada.
1: Uwe ni wani?
3: Ono bina vio mabuko mekatira.
2: Kale.
1: Kale. Kale. Kale. Kale.
2: Tukoma hao. Kuba.
1: Zidana ugaswa za bantu bakulu.
2: Kuba. Mento nida so kuba. Ebulanga ongati mekule iblale ya kati.
1: Alifanta hey. Nifali dina wakoze.
2: Ape. Ainzebo mbilini mbenda. Zimento nida sana mbeda bulu unji.
1: Anyway. Ainzo kuba na singa vibe ku stage.
2: Yeah.
1: Aina vibe jaleta ku stage yao.
2: Tina vibe. Ainene mbeda vibe. Ainene mbeda vibe.
1: Ofu hatuma.
2: Uwe. Ataina unuru yaka. Wakuba anti. Wademi ukujamu laptop yangi. Ni kugeza kwa rutamu luka ditun tamu.
1: Ayo lwidi yuwa lweta.
2: Taito, ni taito yao. Wesa gili. Ayo lwidi demu jamu laptop yangi. Ni kugeza kwa rutamu. Ni kugeza kwa rutamu.
1: Ndidi, balweta gaba. Balweta gaba. Jote moti gaba.
2: Gaba.
1: Gaba.
2: Gabo maleo.
1: Omalizise. Mm.
2: Gabo maleo. Kuanga. Hamendo yu aswa taita adito olao. I know what Taito then, but that meant as a dean sister. Get out of battle at Taito. At HDS. At the Womal Way Gulu. At the movie.
1: At the Dome.
2: Omokazitala.
1: Dome or Kadabada. Dome.
2: Mano, you at the Taku Taku Taku. Ati impande kuli ya kumpande
1: kale tulijia kuida tuwa ba umukisaba sabenga yowe mbanga tulisibula ndoza katuide mda chikandala
0: everything comes with a price ife tukuweleze not this one anti ulempeleze nunji nesonga lwacho tulisa Royal Radio.
4: Gandhi Roji Mwitanu Ninze, Omovabu Gweri Asiri Ashraf Man Ramin.
5: Nzomu sana tubai Godfrey Galimuloi Sebantu Kiavazinga.
6: Nzomu zira nchima Rita Nalukungu.
7: Ogaba sumura sumurara, domu zira nyange Yosef Tenyo Kagaroja.
8: Ebye Mizano!
9: Abasambi ya batabangamu, omusambi kweta Al Hassan Baba, onomirifida sambira mutimu ya Romani ya Vajeta Stua Bucharest, eranga nikudimu ku New Faces, MP ya Kedisoba ilokuba ngatendi ingiramu, mwakago mwanochi awaliliza.
10: Songa za maka.
11: Akobi ya mbubaba walia ya atiachota idia, jamani na idiali, nzee akobi ya ntijabu latidia. Aya vya itaka bino mama angatabi yoga ireku. Nzee nja kusiba gana na ye.
12: Nzee nja kusiba gana na ye.
13: Amauli dekaba serebu. Naga famosi yona yona.
14: Yona yona. Wano.
15: Kubusonga Royal Radio. Ondi.
16: Number one.
15: Kumoyo.
17: Kati na onye love tender.
18: DJ Fanta, hit the vibe.
17: She's so beautiful.